0: dobim me pa ne smeš.
1: Skupaj vemo, skupaj znamo. To so najlepši spomini. Mi smo Salomon.